0: Ah, bongo cha sala maduva mangana uri ri wana ro rindelwa. U vonana phara phara
1: FM. Nda uri vhusi.
0: Hezwi, ndi uri motanga nezwa fani. Rina zwote ro fhedza. Ri vhaedza u vha

0: Eh muzamani we arina mushumo na chelede yanu. Hezo zwa uri no badela azwina mushumo. Refund ni ya iwana. Rina customer nji nga manda. Dzinopira inwi. None dzina na thonifo, not inwi odelela.
1: Ati kwamba nga zwa customer nji aka. Ndi kwamba zwa nne muzamani. O badela u chelede yo no fana na ya vhanwe. Ano kunya kuti
0: mushumo. Ni kho ita mini? Ndoni kho dzula ani kho jena pano. Ndi kho jena. Sendela murahu ani kho jena pano. Ani kho jena. Ndi kuri inwi na sendela pano ni. Ndiko khotsi anga bo Japani banga vuwa. Khotsi anga banga vuwa libidani manini ndiko ndikutsa. Aniko jena. Aniko jena.
1: Aba avandivi zwavudi bona. Vho hangwe zwa zwenda vhathetshedza ngei te. Hezwi zwine nda ḓo zwita ndi zwihulu kha zwa zwenda vhuya nda zwita
0: ngei muzamani ni ndivha na mphedza ende zwine nda zwi amba ndi zwine nda zwi ita. Ndiko ri inwe aniko jena hapa noni. Aniko jena ndiko ṱoḓa ita mini
1: zwa. Ndiko ṱoḓa ita mini. Vha khou ṱoḓa round 2 bone.
0: Muzamani
1: vha khou ṱoḓa. Vha khou ṱoḓa round 2 zwavhuḓi vhuḓi. Ndi ḓo vha jova. Zwa zwenda vha.
0: Security.
1: Ndi kho mbela
0: u thusiwa hafha noni ra dzhena lwa nga tshira.